temeza ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanja monsieur moni di olomide 119 Iscariot diabolos sous grand prêtre Nzambe avant na paradis na jardin na yé azako contempler le travail bien accompli a monika la vie wana mosusu wana na balabala sima ayel calvino le tout puissant vraiment vient na yito causer les sousu martin kama kola lobi oyé les sousu na kase makambo to sto si sante ya lolo chwami on a ibi kozaka na posa bo senga na pardon mais obanga ka bana ngani o linga bazala tuju na molili sima na yo ba ya boza place na yo olobi nini onon kolo na ika poto ka bola biloko kwa arena minata miliozwa ndambo nga pena zwa ndambo kola lobi na lobaka na yo nga na mozalisi zwa nyoso yo lingi zwa nyoso bambongo zwa Paolo zwa Balokumu zwa Kasi Zike nanga kakabana nangai Ma Angelos Alleluia.